Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.